sena na gena na zaga na taro na misa gena na tsimisa gena na na nota fati nanti na zaga tambam na sin sasa mtam pevav ifa mafana kuta na rakit tam nipa na pav ifa firna zirote alasa kalifa ni amletaj sele isa ni